W ciągu ostatnich 5 lat na Litwie utonęło 20 dzieci, a 15 zostało uratowanych. Szef Wydziału Ochrony Cywilnej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ewalda Stamoszałska podaje, że najczęściej do utonięć dochodzi w zbiornikach wodnych znajdujących się na obszarach wiejskich. W dorocznym raporcie Narodowej Rady Zdrowia dotyczącym stanu zdrowia mieszkańców Litwy zwraca się uwagę na wysoką śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Przewodniczący Rady Dariusz Jatuzis twierdzi, że poprawę sytuacji mogłaby przynieść skuteczna profilaktyka chorób. W raporcie dotyczącym stanu zdrowia ludności dużo miejsca poświęcono również demografii. Według obliczeń Państwowej Agencji Danych na początku 2050 roku na Litwie będzie mieszkać blisko 2 700 000 osób, o około 200 000 mniej niż na początku 2025 roku.

0: W dniach 3-6 lipca po 10-letniej przerwie do Wilna powraca Świętopieśni Młodzieży Szkolnej. Długo wyczekiwane wydarzenie, które połączy setki chórów, orkiestr i zespołów tanecznych. Łączące tradycję i nowoczesne spojrzenie Świętopieśni Młodzieży Szkolnej odbędzie się w tym roku pod hasłem Lejku Ratu Kartu. Na czas, w kręgu, razem. Efekty pracy uczniów widzowie będą mogli podziwiać zarówno na największych scenach stolicy, jak i przed telewizorami. Czterodniowy program obejmie wieczór zespołów, dzień pieśni, koncert połączonej orkiestry akordeonowej, koncert orkiestr instrumentów dętych oraz dzień tańca. Minister Oświaty, Nauki i Sportu Litwy Raminta Popowienie zwraca uwagę, że tegoroczne święto cieszy się nie tylko bogatym programem, lecz także dużą liczbą uczestników. Choć w ciągu ostatnich 10 lat liczba uczniów w litewskich szkołach znacząco spadła, liczba uczestników wydarzenia przeciwnie wyraźnie wzrosła. Organizatorzy przypominają, że mimo iż sprzedano już ponad połowę biletów na wydarzenia, święto będą mogli śledzić także widzowie w całej Litwie. LRT będzie transmitować wszystkie wydarzenia festiwalu, a we współpracy z LRTU przygotowywany jest również specjalny program poświęcony świętu. Przed chwilą słuchaliśmy piosenki Witautasa Kernagisa Baltas Paukštis w wykonaniu Merunasa i chóru Ažuliukas, która zabrzmi podczas Święta Pieśni Młodzieży Szkolnej. A moją rozmówczynią jest Tatiana Mulijeni, kierowniczka zespołu Przyjaźń, który będzie uczestnikiem Święta Pieśni Młodzieży Szkolnej.
1: W Mużejkach, w parku Starego Miasta, odbył się 5. Litewski Festiwal Szkolnych Zespołów Tańca Ludowego. No i zespół Przyjaźń reprezentował wszystkie polskie zespoły działające na Wileńszczyźnie, no i oczywiście rejon wileński. Jak wam poszło?
2: Poszło bardzo fajnie. Pierwszy dzień mieliśmy bardzo taki bogaty prób. Pewnie trzeba było zapoznać się i ze samym stadionem, i ze wszystkimi rysunkami, to co dzieci później zatańczyły. A na drugi dzień nas czekał jeszcze bardziej obfitniejszy dzień, to znaczy dzieci z rana ćwiczyli ze wszystkimi zespołami, a później już o 6 było rozpoczęcie tego całego święta.
1: Bardzo dużo uczniów wzięło udział, bo ponad 2600 uczestników było na tym święcie.
2: Tak, ponad 2600, około 100 zespołów Литвы и был зеспол в Спунску. А мы были единым польским зесполом, который репрезентовал Литва и район Виленский.

0: To chyba była taka jedna z prób generalnych przed świętem pieśni uczniów, które odbędzie się w Wilnie na początku lipca. To chyba było takie dobre dla zespołu.
1: Tak, oczywiście, to była generalna próba. Jak podczas samego święta organizatorzy też tak samo mówili, że to taki pierwszy krok do Wielkiego Święta. I ja bardzo cieszę się, że akurat nasz zespół był i wziął w tej generalnej dużej próbie ten bardzo ważny udział.
0: Na stadionach tak dużych chyba jest bardzo trudno tańczyć, bo dzieci są przyzwyczajone do auli na przykład szkolnej, czy do jakiejś sali tanecznej w Centrum Kultury, a tutaj stadion, wymiary ogromienne, no i trzeba się orientować w przestrzeni. To chyba też jest wyzwanie dla uczniów, dla dzieci.
1: Ja powiem, że to jest taki pierwszy udział w takim dużym święcie tej grupy tanecznej, bo przeszły raz brała udział grupa starsza w tym jubileuszowym święcie pieśni tańca, a w tym roku będzie brać grupa średnia. I dla nich to było takie duże wyzwanie, wielka nauka, ja tak mogę nawet powiedzieć, przy tym, co oni robią, bo na co dzień oni mają szkołę i dom kultury. Czyli te sale i te przestrzenie mniejsze, o wiele mniejsze, a tu stadion, gdzie jest zaznaczone i cyfry, i liczby, i litery, i dzieci muszą wiedzieć, do którego pewnego momentu muszą przyjść, od jakiej kropki muszą zacząć. To takie dla dzieci, bardzo wielkie wyzwanie było.
0: Ale
1: ja bardzo cieszę się, że oni wzięli udział.
0: No właśnie, ale oni dają radę, przyzwyczajają się. W ubiegłym roku dorosłe święto pieśni, w tym roku dziecięce święto pieśni. Później będą wychodzić na murawę i w ogóle czuć się pewnie siebie, mając już poza sobą takie udziały w festiwalach.
1: Tak, na pewno.
0: A w święcie pieśni jakie tańce będziecie tańczyć, bo była lista tańców, zespoły wybierały. Jak wasz występ będzie wyglądał?
1: W tym roku na ten raz weźmie udział dwie grupy taneczne. Starsza łączna częściowo ze średnią i średnia grupa pełnym składem. Średnia grupa będzie przedstawiać cztery pory roku, tak jak jest w tym całym programie. A co dotyczy starszych, które będą brać udział w ansамблі Ватера, czyli każda grupa wiekowa ma cały spis układów, który mieli się nauczyć. I pewnie jak dla naszego zespołu, dla polskiego zespołu, to w ogóle wszystkie tańce są nowe, więc my musieli uczyć wszystko pod rząd od zero.
0: No i nie są te łatwe litewskie tańce, tak by się wydawało,
1: tak,
0: że puleczki.
1: Nie, nawet ta sama polka. Ta polka, ona jest bardzo z taką wielką różnicą i ona jest płaska bardziej, a polka polska, ona jest takim trochę pochyleniem. A dzieci, dzieci mają polski charakter taneczny i to bardzo widać, ale pewnie starają się teraz jak najbardziej to wyćwiczyć, tak jak musi być.
0: Ale komisja z choreografów litewskich zorganizowała przeglądy i wybierała te najlepsze zespoły, bo wszystkich zaprosić nie mogą, więc po przeglądzie jednak dostaliście się już do tych finałów.
1: Tak, po przeglądzie, na przykład jak w naszym wypadku, komisja była u nas w Myszogolie, miało być 5 grup tanecznych. Z tych 5 grup tanecznych nasza grupa była jako grupa przykładu. Jak pani koordynator powiedziała, akcentowała dla tych zespołów litewskich, że musicie brać przykład akurat z tej grupy tanecznej i z tego zespołu. To naprawdę było miło słyszeć i mieliśmy takie fajne uczucie i bardzo dzieci z tego cieszyli się.
0: Pomimo tego, że jak pani powiedziała, mają polski charakter, jednak litewskie tańce zatańczyli tak jak się należy, tak jak tańczą wszyscy na Litwie.
1: Ale z polskim charakterem.
0: Też dobrze, musi być jakaś troszkę różnica, żeby pokazać też różnorodność. A proszę mi powiedzieć, skąd macie stroje litewskie?
1: Starsza grupa ma stroje jeszcze z przeszłego razu, czyli з фінансування національного культурного центру, бо національний культурний центр списав проєкт і частково ще шив для нас саможом. А зараз, значить, та середня група має частково знову з проєкту, так як, значить, наша група має першу категорію, і всі зв'язкові, які отримали першу категорію, мали можливість до фінансування з національного культурного центру, значить, частково було таке фінансування, де доложився теж так само Центром культури в Німеччині до нашого фінансування, а зараз це треба було дошити дітям, бо то фінансування, яке ми отримали, ну, не вистачило того цілого фінансування, то й в оплаті поможем усяти району Вілінського.
0: Ті, хто вже мають дочинення з полами, запевно потвердять, що строї са дуже дорогі, а до литовських строїв теж са дуже поважні вимагання, там не можна щось замінити чимсь, там мусить бути так,
1: регіон,
0: як є дописане.
1: Регіон мусить бути певний регіон, так. Регіон мусить виглядати так, як має виглядати цей регіон, який, значить, ЗЕСПЛ представив цей строй, який ЗЕСПЛ виходить.
0: В литовській культурі так є, що са описані танці, са описані строї, і то са як такі правила вирите на папірі, і всі мають того пристрігати. Там вже немає жодного відхилення.
1: Так, ні, все мусить бути ведлю кримагом.
0: Ну то зараз по фестивалю вручилися, зостав дословні місяць, бо вже пізній хіба на початку липця починаються проби генеральні, приготування до тих найважніших концертів, то будете ще трохи хіба у себе твічить?
1: Так, твічимо вже цей рок, а проби генеральні зачнуться вже від 29 червня.
0: Але діти хоч не хіба то танчать і твічать?
1: Віже, я повім так, хочеш і вимончено, але якось хентне то дається, трохи є незадоволень, бо певні вже тепло і слонечко пшикжева, але як починаю танчити, то маємо цель, до якої цієї цілі мусимо дійти.
0: Не всіх запрошую, а пізніше будуть кедись вспомінати як найважнішу і найліпшу пригоду. Удел в таких, ну, краєвих фестивалях, в так важних фестивалях, які відбуваються цо кілька лет.
1: Так, так, напевно, пані Марація.
2: О приготуваннях до свята пісні молодіжі школьної оповідала Тетяна Молієні, керівничка зеспалу «Приязнь». І тиля на дзісяй. Дякую Ваїству за увагу і жичам пінкнего дня. Раната Дунаєвська, до услышання.